0: Taki po prostu, że ja sobie tutaj piszę, że piszę sobie tutaj do tego bitu, co nie?
1: Czekaj. No, jest.
0: Wiesz, piszę sobie tak na książce do bitu, co nie? I słucham swojego bitu. Zamknij drzwi. Weź drzwi zamknij.
2: No, już możesz się ruszać.
0: No dobra, dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że ja sobie tak piszę, sobie tak, wiesz, udajesz sobie piszę i jednocześnie się tu nawijam, co nie?